droga. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym załerszał, to bym był może...

miłość, niedojrzałe grono, wzięto na stół Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech, szczęścia porwała za młodu, truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

A tua ranca. O estábulo soy jesco, nat petitco. Malenco. Tíčco. Lem zbivšim od sanockoho viknom, lem s oddílnema dveriami. Chmarami ohorodžu, zroblu otveranku. Nikoli jem svojej nezaznal, a preči, kady si vnesti mušet, zašvita toho Morjanko.

0: Opowiem ty bajku. Premudry carewicz. W jednym carstwie żył sobie car. Wśród koho mał dost. A i tak wse chodył smutny. Nikto nie miał go rozweselity, rozohnaty tu. Raz wyszedł car na dwór i poczuł muzyku. Zaczął się radowaty, śmijaty. Wernął do pałacu i besiduje triom swoim synom.
1: Jakby mi dach to ty huszli pryniósł, szto persze hrali, to wse byłbym wesoły. Ba, kto by ich pryniósł?
0: Zgołosył się najstarszy syn. Ja pidu za nima, nianiu. I piszą. Chodył po wszutkich carstwach, po horach i dolinach. Wszutkich ludyś widuwał oto tych krasnych huszli, ale nikto niczego nie mich mu opowisty. Wernął się najstarszy syn z niczym domiu. Zgołosył się drugi syn, sereduszczy.
2: Ja najdu to ty huszli,
0: piszą.
2: Chodył, bardzo długo chodył.
0: Ale i win wernął się z niczym. Zgołaszać się najmłodszy syn, premudry carewicz. Przyszedł do Witcia i besiduje.
2: Ja najdu to tych uszli. Lem, dajte mi trioch wojakiu i jednego dobrego konia.
0: Piszły. Po drodze wojaki przysiągnuli carewiczowy, że budu mu wierno służyty. Besiduje im najmłodszy syn caria.
2: Sąd trzy drogi. Jedna po zemli, druga nad chmarami, trzecia po wodzi. Jaką pidemę?
0: Radiat i doradyli się, że budu iti srednią. Wystrzelił carewicz z armaty i za kulą polecili wojaki. Na wieczór kula prysiła na zemlu, a za nią siły odpoczywaty i wojaki. Odpoczywajut i besidujut wszelejaki nebylici. Rano carewicz besiduje.
2: Słuchajte, niedobri, dali pidu sam. Wysidte i pozerajte na swoje pochary. Koli wino bude się z nich perelywało, to znaczy, że jem w niebezpieci. A koli ni, to wszutko szczęśliwi.
0: Iszał carewicz dołgo i przyszedł do wielkiej peczery. Tam mieszkała wielka zmyja. Czuje carewicz, że zmyja kraśni grad na uszlach. I zdohadał się, że to sód toty uszli, na kotryż de car. Zmyja, kolelem poczuła ludzki pach, perestała graty. Wysunuła hołowu z peczery, i tak wdaryła carewicza, że tot pał na zemlu. Wydiad wojaky, że wino perelywać się przez kraji. Wszutko skoro zobrali się i piszli po śladach carewicza. Przyszły i wydiad, że bida. Царевич і Змия то учуття. Коли царевич взирив, вже прийшла поміч, прийшли і до нього великі сили. Вшутку разом посікли Змию і одобрали гушлі. Ідуть щасливі, але чують, що за ними летить друга Змия. По дорозі трафилася кузня. Втіче царевич з вояками до неї. Заперли двері на три замки і ждуть, що буде. Прилетіла Змия і почала доокола кузні витися і сичати від злости. В стіні кузні була дірка і Змия запхала тамади свій язик. Ковал взрив тото і отщипав язик розпаленими кліщами. Змия запищала і втекла. Радуються вшитки. Отворили двері і вийшли на сонце. Царевич звідує ковала. «Що хочеш за тото, що ти нас уратував?»
3: «Гушлі, що так красні грають», –
0: відповів коваль. «Що робити?» – задумався царевич. «А замість гушлі, що ти би схотів інчого? Бо ми гушлі мусимо однести царйови», – бесідує премудрий царевич.
3: «Треба б мі привезти тоту дівку, до котрої їм ходив, але мі їй не дали. Я бим ще з ньом оженив».
0: Пішли вояки з царевичом за том красавичом. Ідуть ніч, ідуть день, вийшли на поле. Видят там оре собі чоловік і в орану землю такой пхат до гамби. То був чоловік, котрий ніколи не міг ще наїсти, а називали його голод. Коли їх взрив, звідує ся, чи може йти з нима. Вони взяли його і пішли далі. Ідуть і нараз видять, як єден чоловік сидить собі коло великої ватри і єдном руком мече до огня величезне дуб. Ватра горить, а він ніяк не може ся загріти. Звідують ся го царевич і вояки, хто він.
3: «Я мороз. Видите, ніяк ся не можу загріти. Каде йдете?»
0: «Ідеме за дівком гардом для ковала».
3: «Возьте і мене з собом».
0: Ідуть далі і видят чоловіка, що барс легко крачат з гори на гору. Звідуються і його. Хто він такий?
3: «Я вітер»,
0: відповів і почав ся до них просити. Прийняли і його. Ідуть далі. Прийшли до царя, от котрого мали взяти дівку. Бесідують царю, же прийшли на свати. Цар лемся усміхнув і бесідує, же він відів уж велох сватачів, але вшутком мусів одмовити, бо ніхто не виконав тих задач, що він їм давав.
3: «Мо виконаме»,
0: бесідує премудрий царевич.
3: «Добрі»,
0: бесідує цар.
1: Jaglom wszutko wyterpyte, što ja wam zadam, diłka wasza.
0: Car w tym czasie nakazał sługom nakłasty do peca wszytkę drona, kotry były w carstwie. W nocy zapchali tam wszytkich swataczył, zaperły dweri i pitpalili. W pecu stawało się wse teplisze i teplisze. Już zaczęło peczy. Ale kolylem moroz pit kruczał bajusy, ohen naraz spał. Wszutko piszły sobie spaty. Drugiego dnia sługy otwieraj pec, a od tamal wychodziać świeżyćki zdorowy swataczy. Zdywył się car. Oczam swoim nemich powiryty. Tołdy kazał prykotyty sto boczok i zabyty sto wołju. Swataczam dał rozkaz, żeby one wszutko to zili. Koli hołot zaczął wszutko to isty, to inczy ne wstygły na isty się dosyta, bolem kistia się leszało. A iszczy prosył wece. Car sam sobie nie wierzył. Daje trzecią zadaczu. Kto pierwszy przynese wodę z tej krynyci, co win pie? Jego dziłka, cy swatacze. Dziłka jak na kryłach poleciła po wodę, a witer skoczył z góry na górę i już jest koło krynyci. Nabrał wody i przyniósł pierwszy. Dziłka dużo późniejsze przynosła wodę. Widzieć car, że bida. Oddawa tyby dziłku. Zaczął win sztosy krutyty, ale swatacze neż dali. Zabrali jego dziłku i zaczęli wtikaty. Car żenę zanyma. Ale hołod naraz wernął wszytko szto ził i zrobiła się waliczezna hora, a z toho szto wypył, rozlało się more. Wernuli się sługy z carią domił, bo nycz nie mogli zrobyty. Przyszli wojaki z premudrym carewiczem do kowala, oddali mu dziłku, zabrali huszli i wernuli się domił. Huszli zahrali, car zaczął się radowaty i wszutko razem z nim się weselili.

wylot prawdę. Aż urwie świt nas każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz tak bez pamięci. Za wszystko co ból wziął

0: Lem FM 106,6 Gorlici, 103,8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.
1: Gorzo.

Leto. Leto sztuka. Moi drogi radiosłuchacze Radia LM FM, programu Pacisna Hodyna przy mikrofonie Natalia Moecka-Nowak, bo tak zaczęliśmy Pacisna Hodynu, nasze drugie żywe wysyłania na antenie Radia LM FM, Radia Ruskiej Bursy z Gorlic. Moi drogi i wypereczate dnia. To też to by mała powisty. Oż to was procesy już dziękuję za to kontakt, za znymkę, że ma te kras chwylu, no, chwila to w sobie jest kras, że ma te kras pochodu i dnes i wczera. No, znymka spektakularna z zachodem sącia nad ozerom zawyduju, że możecie w takich obstałynach nasłuchować naszego radia. Zaczynamy, 9.15, 10.45 i chamy.

Tiszuś, że z taką energią wchodzę w nowy tydzień, bo tak, zaczynamy czerwony tydzień 2023 roku, to już będzie 22 po czerzi, a den to mamy 25 po czerzi, 25 maja. Żeby się wam jeszcze nie pytało, że to może jeszcze kwitnie, a może już czerwiec. Nie, to jeszcze maj, zaraz ważny den. Kto tam by sobie pryzabył, to den skorsze. Besiduju. I co dalej z czesłami? To ty przedstawiają cię tak. Słońce stało 4:39. To podaję dla lokalizacji tej gorlickiej, naszej gorlickiej. Swytaty zaczęło chodynu skorsze. Słońce w swoim najwyższym punkcie budowa 12:32 schować się. O 20:26, a smerkaty bude, no mniejsze wece hodynu, piznisze, długi den tyszmy się nim, bo kras. I jeszcze przed nami 26 wesnianych dny i jeszcze przed nami 155 roboczych z dneśnim i 66 swobodnych od roboty, to jest 145 den. I sumarycznie przed nami jeszcze 220 dni 2026 roku.

gdzieś kałuży ulic z gębą poszarpaną. Zostawiłem wszystko w bramie obdrapanej, w szkle rozbitych marzeń, wstydu oraz winy. Majocze wspomnienia wiszą czarne liny, z sercem poszarpanym gdzieś uliczka łzy. Każdemu wiadomo to, na co zasłużył. Zostawiłem

No, Pete powiedzie, jak se na wysoki tysk dawa te rado nie daje te, ale pisze też, że zima była zima, zimna jar i nagli pstryk i horiaczeli to. No tak jest, noż to zrobił, no, znaczy nie poradził. Chyba musimy już prywykaty do tego, że taka jak raz tak będę się układała pochoda. I wczoraj też było horiacze lito. Kto był na drugim dni Międzynarodowego Biennale Rosyjsko-Jelenkiewskiej Kultury Hłysowi, to poczuł to słońce. 3 godziny w pełni lampi. Tak kolokwialnie by się to juczy. Śwityło nam słońce fest. Na szczęście nie śwityło wykonawcom, artystom, jak występowali na scenie. W amfiteatry, tam tak to zrobione, że właśnie do miejsca, gdzie stoją, występują artysty, słońce nie dochodzi i mogli, no, nie w poti czoła występowała te przed nami, a śpiewali, a tańczyli, a grali. Było to wiele. Zaraz opowiem wece.

Moi drodzy, kto był wczoraj na Biennale, na występach Łysoi, dość dużo ludzi było, bym powiedziała, że była nawet zaskoczona, bo w to sam czas.

było paru innych alternatywnych poli w terenie. Wiadomo, że w Siadeldesy daleko to było duże, ale w terenie, w okolicy było duże. A jednak przyszła publika, zapomniała wszystkie prawi, że wszystkie łałoczki w wyremontowanym parku, update'owanym może, tak, Husowi. Było akurat chwila, tak że to wszystko sprzyjało temu, żeby się wybraty do Wesołej posłuchaty. Jak występowali ansambli z różnych dzierżaw, bo jak pierwsza zaprezentowała się grupa Studenka z Kałusza. I trzeba tu naprawdę słowa uznania dla ansamblu, wyrazy te wysłały ty, że no, że mają cył, mają dochotu, mają potrzebę i przede wszystkim, że mają no, jednak jeszcze to takie przekonania, że trzeba, choć droga daleka, choć pełno nahrany ci dołu, trzeba było ждати, ale mimo wszystko, że przyjechali w rydne chory. Ensemble Studenka z Kałusza to przede wszystkim świadki ujane, potomki świadki ujan, krampniane, kotaniane, znaczy doło się prezentowali. Widno było, że przeżyłaj to ty występ śpiewania, recytowania, bo pojawiły się też i takie rymowane słowa od studentki. Fajnie, że przyjechali, że wystąpili, że jeszcze się im cnę za chorami i mają też dobrze, że mają możliwość, że są zapraszane, żeby to te rydne chory widzieć. No tak, że to pierwsza zaprezentowała się studentka, a przed studentką profesor Olena Dućwajfer miała krótką prelekcję do temy Lemkiu. Taką zahalną prelekcję dla kurortników, jak też z łysiłskich sanatorii zeszli do parku i w amfiteatry sobie prosili przy amfiteatry. Także to studentka, pak studentku, pak po studenci ensemble Last i Łoczka zapowił duet konferencja rok Anna Czuchta i Monika Babula. No i Lastiwoczka nie zaleła, wystąpiła raz z tańcią, ze śpiłą, z muzyką na żywo, orkiestrą. Takim się zastanawiała, co tym chłopciom w tych łownianych chłoszniach, probacz, ten nie jest za horiaczo, ale dost tak te wygladali na takich fest z horitych, czego by się można było spodziewać po tańciach, skakaniu, pizzkakłaniu, obrtaniu, to by tam jeszcze wydumaty. I trzeba tu podkreślić też, że to sam młody ludzie. Młodzież lemkiuska, młodzież stryczacia regularni. No i to przynosi efekty, bo Lastiłoczka jest nachorodzana, dociniana. No i dziszymy się też, że no, chodziło się przyjechać z zachodu tu na Lemkowynu, bo to taki skory występ tam i nazad. Popredniego dnia w sobotu występu, ale w Krenicy. Wczera Hłysoł i pak zaraz po występie już jechali nazad. No daleka droga do szkoły, do roboty. Wszystko trzeba normalnie. Także to jest poświadczenie, żeby się no, zobraty i przyjechać w taką daleką drogę na taki krótki czas. Także to gratulujemy Lastiłoczki. Pak wystąpił duet Łada. Łada coraz mocniejsze. Zaznaczać się na lemkiuskich scenach. Bardzo dobry. Widziałem też, że chyba już są w programie Michaliuskoj Łatry na Czorzeni. Tu mogliśmy posłuchać ich hołysowi w chorach, ale też wielu lokalnych śpiwanek zrychtowanych, jak raz, takie jak zapisane byli hołysowi, czy posłuszyckie głosy. Także to też bardzo fajne, że tak się prerychtował duet, a w swoim repertuarii mają duże obszczerusyńskich, tak to określmy, śpiłanok. Bardzo klimatyczny jest występ wse, już małajem raz nachodu ich słuchaty, także to
znałajem, co nas czeka, ale na żywo wse widzicie czuty wrażliwych muzyki, to wse wielka przyjemność. I pak po dueti Ułada wystąpiła grupa Zaruba z Mrzyla Borec. Trzeba przyznać, że no, takiego zaangażowania, takiej pary to może być awczyty furt od naszych braciów z drugiego boku Karpat w repertuarii male rusyńskie śpiewankę przede wszystkim z Doliny Zaruby, jak raz za meną ansamblu wszystko się zahaczać. Kus, trzeba tu przyznać, że kus byli lekko niezadowoleni členy ansamblu, że musieli tak długo czekać na swój występ, ale nie zawiła czas zawiziatej publiki, która do samiczkiego kińcia aplauzowała ansamblowy. Dumam, że docinili też to czas publiki, która dla nich też ostała się do samiczkiego kińcia, a trzeba przyznać, że koncert w sumie rozciągnął się aż na 3 godziny. Także to i muzykom, i publiczni gratuluję, że Darpolewi doczekali do samego kińcia. Także to biennale możesz uznać za udane, uśpiszne. Następna stricza za 2 roky i jak zapowiła pani wójt gminy Uścia Ruskie, Ewa Garbowska Góra, jaka tak sama do samiczkoho kińcia wytrzymała wszystkie występy, to też gratulujemy. No, pewno i w przyszłym roku drugi dzień biennale będzie prochodził Hełsowi. Pani wójt zaprosiła, cieszyła się na to tu striczu. No i z otwartym zaproszeniem jsme się popraszczali wszystkie. Także kto zna, może to już nowa tradycja biennale się zrodzić, że pierwszy dzień w Krynicy, a drugi ten w Łysowie.

i robimy to per perelet. Kulturnych podii naszej najbliższej okolicy i najpierw idziemy do Gorlickiego Centra Kultury, a tam den mamy. Den mamy zaran o godzinie 18, znaczy koncert na chody dnia mamy. A dokładniej to muzyczno-taneczne wydołysko pod nazwą od Widnia do Rio de Janeiro. Elegancki bardzo dużo emocji będzie. Spektakl idealny, podarok dla każdej mamy. Artystyczna podróż, teraz najkrasszy melodii Europy, aż po horiacze pełne radosty rytmy Rio de Janeiro, mista karnawału. Po naszemu to miastec, pełno energii, życia. Każdy twir, każda choreografia, każdy żest budują atmosferę, siła ta, jak i celebruje. Żinoczy jest lubą spilny momenty. Na scenie pojawia się charyzmatyczny gazdowe wieczora Monika Biederman-Pers i Piotr Karzełek, artysty, jaka od roku zachoplują publiku klasą, hołosą, sceniczną elegancją. Będzie też Jakub Oczkowski, tenor, którego hołos potrafi i zworuszyty, i pirowaty do rytmu. A wieczór dopełniaty będzie tańczualna energia ensemblu Blink, jaka rozświetli scenę wydołyskowymi choreografiami i duo performance band pod kierownictwem Mateusza Dudki. Jakie to duo powede publiku przez muzyczną historię pełną, która pełna będzie emocji i ponadczasowych melodii, to one będą taki peresiczny koncert, prezent, podarok z sercia, jaki ostane w pamięci na dołoho. I tu organizatory zaochoczyły jeszcze tak, podarujte mamy szosty wecak kwicia, podarujte jej niezabytej wieczór. Od Widnia do Rio de Janeiro w Gorlicach idealny sposób, żeby razem poświadkować ten mamy w krasnej artystycznej oprawie. Także to kupujte bilety na kupbilecik.pl. Koncert odbędzie się zaraz, przypomnę, w Gorlickim Centrum Kultury o 18 godzinie. Idziemy dalej. Dzień późniejszy, 27 maja, na scenie Jaselskiego Domu Kultury wystąpi wyjątkowa wokalistka Edyta Geppert. Jej recital zacznie się o 19 godzinie. Edyta Geppert jest znana z tego, że z wielką starannością buduje swój repertuar. Jej precyzyjni, wyreżyserowane recitali są rzadką nagrodą, żeby poczuć no i to perlyny polskiej literaturnej śpiwanki. To wydołysko w reżyserii Piotra Loreca. Seret autorów tekstów śpiwanok, jak prezentuje Edyta Geppert, znajdziemy Agnieszku Osiecku, Jacka Cygana, Marka Tegnana, Jerzy Ficowskiego, Jonasza Koftu, Wojciecha Munarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, no samych znanych autorów tekstów, a seret kompozytorów to Henryka Albera, Włodzimierza Korcza, Seweryna Krajewskiego, czy Andrzeja Rybińskiego, to też wielkie nazwiska polskiej muzycznej sceny. Wielu śpiwanok z repertuaru Edyty Geppert wytrzymało próbu czasu i stało się tak zwanymi evergreenami z prostych, melodyjnych, małych, słowno-muzycznych form. A artystka wydobyła wielkie emocje, jakie no, udzielają się i publici. Recital Edyty Geppert to wyjątkowa nagroda, żeby stryty się z jej niepowtórnym interpretatorskim kunsztą i żeby poczuty to tu, no już nie do kincia takie popularne znania, zdibnictw budowania mocno skontrastowanych nastrojów, liryczny śpiwanki zastawiony z dramatycznymi, zabawnymi, kabaretowymi, reprezentowanymi teraz teksty klasyka gatunku Mariana Hemara. To możliwość przeżycia emocji, jakie może przynieść publiczny lemne czy slenne z wielką charyzmą artysty. Edyta Geppert jako jedna z neweloch, to artystok polskiej muzycznej estrady jest zdobywczynią 4 nagród Grand Prix Festiwalu Polskiej Śpiwanki w Opole.
в роках 1984-86-2005-2014. No, tamto pole to jednak było prawdziwe i stosiła to śpiewankę. I idziemy dalej. Dalej możecie wybrać się do samego dnia. Możecie wybrać na 18 godzinę na finał 6. literaturnego konkursu Krasa Małopolszczy, opisane słowo. To konkurs organizowany pod pokrowitelstwem Łukasza Smułki, marszałka Małopolskiego Województwa. I finał tego konkursu odbude się w najbliższą środę w Małopolskim Centrum Kultury Sokiu w Nowym Sączy. I to ta instytucja też była organizatorem tego konkursu, do którego zapraszała wszystkich, jak chcieli opisać Małopolszczu w jej rozmaitych wydach przez krajowidy, architekturę, narodotwórczość, obrady, zwykle, legendy, cykl kulinarne zwykły regionu. W nadosłanych tworach nabrakło refleksji nad ludmi, miściami, które spiutworia dostomennist tej małej wytrzyzny. Szesta edycja konkursu strytyła się z wielkim zainteresowaniem uczestników, bo przysłano aż 336 robit, autorstwa 203 twórców, jak pisali prozą i poezją. Tradycyjny kurs perewele w trzech kategoriach do 12 roków, od 13 do 18 i od 18 roków w choru. 27 maja będziemy mogli poznać laureatów konkursu, wysłuchać nagrodzonych tworzył i wspólnie poświadkowaty krasu Małopolszczy opisaną słową. Muzycznym hościom finałowego wieczora będą szpatny. To jest duet wokalisty Dawida Mika i pianisty Filipa Kota, jaki poruszać się na pogranicze aktorskiej interpretacji śpiewanek, śpiewanej poezji, literaturnej śpiewanki. Artysty są też spółtworciami ofołowego teatru, jaki dzieje pod nazwaniem Najmniejsza scena świta. Duet Szpetni to laureaty wieloch na horyt na zachodnopolskich festiwalach, artystycznych perechladach, Merzeńczyma, Grand Prix 15. Festiwalu Piotra Skrzyneckiego. Zdobyci pierwszej nagrody w turnieju śpiewania i poezji 66. i 67. zachodnopolskiego recytatorskiego konkursu. Od 2023 roku związany z krakiwskim teatrem Loch Camelot. Są też autorami muzycznego spektaklu na osnowie wersji Ewy Lipskiej. Nyczne jest pewne. Jakiego premiera odbyła się w legendarnej pełnici Pit Paranamy w Krakowi. Wstup nie darmo. Kiedy chcecie, kiedy ma do ochotu prowadzić taki literaturno-poetycki wieczór, to wybierzcie się do Nowego Sącza. A też możecie wybrać się na majową nicz do Jaselskiego Domu Kultury. I tu mi się tepe straciła data, tak już mam 29 maja, to ta podija się odbudę od 16.30. I to jest wieczór, nicz, w której welo. Bude się dijało, bude muzyka, bude sztuka, bude magiczna atmosfera i atrakcje rodzinne, i artystyczne animacje, i koncerty, i spektakli, i prostory odkryte dla wszystkich ochoczych, w których bude welo sztukę, by welo wspomnił. Program jest taki, 16.30, dwa mimy, to artysty z formacji pantomimki, mastery w niewidymym remesli, wyryzbliat, znaczy budut ryzbyty powitria do łonmy, zbudują ściny styszy, odkryją dwery tam, gdzie jest tam nasza imaginacja. Według wszystkich w nicz, mają nicz Jaselskiego Domu Kultury. Chodynu bez niszy zaprezentuje się młodzieżny teatr Jaselskiego Domu Kultury, jaki zaprezentuje korotkę, teatralne formy, bajkę i wersy dla dzieci. O 18 na tarasie muzycznej set występują uczestnicy wokalnych zajęć w jedno z instrumentalnym ansamblem
будут творы несподіванки. А от 19.30 ще раз два міми, а пак дві вистави в Офовій салі і в галерії Ясельського дому культури будуть презентувані вистави «Водом і олієм» Анни Муні, а тиж «Поворот на Макову Уку» Магдалени Мешковської. То ще не конец, бо будуть відбуватися тиж в тим часі варштати гарбати для любителів, або і таких, котрі ще Анни не знають, że herbata może tak smakować. Będą odbywać się też i warsztaty bransoletok, biżuterii w multimedialnej sali, a drugą atrakcją to będzie sentymentalna podróż w czasie z kronikami Jaselskiego Domu Kultury. Wyjątkowa nagoda, żeby zazrzeć do archiwalnych relacji fotografii. To już to działo się dawniejsze. I to jeszcze na koniec, bo jeszcze jest też atrakcja. W holu Jaselskiego Domu Kultury znajduje się fotobudka 360 gradusów. No tu będę może wykreować wyjątkowy znamku. To też na koniec, bo jeszcze Teatr Antrakt prosić na podróż w czasie do 19. stulecia. Pokaz o 20 godzinie. No przenesiemy się do czasu, kiedy bardzo surowo wychowano dity, a baśni to no, była taka mocna perestrocha, no nie wiem jak to powiedzieć. A aktory prosto sięgną do tekstów inspirowanych duchom bajok braci Grimm, a stoi już naszej perspektywy możemy ich ocenić jako czasem dość drastyczny. I o 21.30 w jedno z muzyczną rodziną steczki podróż teraz kultury, tradycji, zwuk ryżnych zakutyn świta, belo, farebna historia o ryżnolitności muzyki z 15 derżał medzieńczyma odniesienia do perskiej kultury, Japonii, kultury Armenii, Chin, Indii, czy zazdrać też artysty na afrykański kontynent. Także to ciwa nicz, prawie jak nicz muzeju, lepsze nicz w Jaselskim Domie Kultury od 16.30 do późnego wieczora.

No, drogie radiosłuchacze, raz wam dziękuję za to, że pilnujecie. To, co w paczystii powinno być i zwracać uwagę na to, czego nie je. Nie tak się stało, jak się spodziewało. Znaczy się pierwsza z posłowic, żeby sobie tak przyzabyty, to czerwowa posłowica wignę świdczy do rozumu. Odniało mi rozum. I poślednia przypowiedka. Interpretujcie jak chcecie. Jakie ichało, takie zdybało.

A także WW, ansamble WW Itaria ze Śląska. Moi drodzy, jaką muzyku lubicie, to obyśluję jak jestem. Przynajmniej podla doślidnikiu badania perewele na grupie jak 350 tysiaczy ludy z 5 kontynentów. Grupą kierował dr David Greenberg z Autism Research Center przy Uniwersytecie w Cambridge i Barillan University. Proanalizowany doślidnik dany jak już wspomniała 350 tysiaczy uczestników z 6 kontynentów i wece jak 50 drżał. Świdania było proste, czy osobowist może formułaty nasz muzyczny szantr. No i wtlania to jest automatyczna odpowiedź, że tak. Nasze doślidniki sobie to perebadali i potwierdzili to tezę. Badania mało dwa etapy. Najpierw uczestniki ocieniły swoje preferencji względem 23 muzycznych żanrów i wypełniali krótki test osobowosty TP. Pak czas badanych przechodziła bardzo zaawansowaną wersję, słuchali krótkich muzycznych fragmentów i od razu na nich reagowali. Do analizy schosnowano model music, jak i preferencji dzielić na 5 głównych kategorii. Mellow to spokojna, romantyczna, wytyszona muzyka, unpretentious, prosta i relaksująca, sophisticated, bardzo złożona, wymagająca, intense, hołosna, agresywna, emocyjna i contemporary, rytmiczna, tańczualna, moderna, współczesna. Badacze zasadzili się hołowni na zachodni muzyci, bo jest ona najczęstsze słuchanym repertuarom na CVT i daje największą możliwość, żeby praktycznie schosnęła te rezultaty, iż to się wkazało. Ekstrawertyk z Wielkiej Brytanii, no, nie różnił się jako symiczno od ekstrawertyka w Indiach czy w Argentynii, pidochladom muzycznych preferencji. Podobny wzór ci pojawiali się niezależno od języka, kultury i geograficznej szerokosty. Badacze nie analizowali pojedynczych tworzył, ale ciły grupy muzycznych żanrów. Ekstrawertyki najczęstsze wybrali współczesną muzykę, rytmiczną, energiczną, nastawioną na pozytywne emocje. Osoby odkryte na doświadczenia częściej sięgały po repertuar, no bardziej zróżnicowany repertuar, od spokojnych kompozycji po złożoną i intensywną muzykę. W praktyce oznaczało to większą odkrytość, czy to na Davida Bowie, czy na Nino Simone. Zas sumlinne osoby, jak asocjujemy z poriadką, większą potrzebą kontroli, rytrze wybrali agresywne, buntowniczy zwuky, intensywny rock czy punk, no nie trafał w ich gusta tak, jak spokojniejsze gatunki. Osoby, które wolacie nie wdawały w swary, generalnie są takie bezproblemowe, częściej wkazywali wahidniejszą muzykę, mniejsze konfrontacyjną, i za to seret ich ulubionych twory pojawiały się nagrania w duchu Marvina Gaya, czy bardziej emocjonalnego popu. I jedna zależność nie potwierdziła skorycznych przewidywań. Badacze zakładali dwa możliwe scenarii. Osoby z wysokim ryjnem neurotyczności będą wybierać smutniejszą muzykę, żeby wysłowić swoje emocje, albo protywnie energiczne twory poprawiające nastrój. A stało się to sędziczego, to te osoby najczęściej jechali po intensywną muzykę, hołosniejszą, bardziej agresywną, emocjonalnie napiętą. Badacze zwracają uwagę, że za takim rezultatem może stać różne motywacje. Dla jednych muzyka dzieje jak oczyszczania emocji, a dla innych to próba zmiany nastroju. Autory badania przypominają ci, że przez tysiące roków ludzie używali dźwięku, żeby rozpoznać sojuszniki, żeby sygnalizować wspólne wartości i dnes podobną funkcję może pełnić muzyka, jak podał dr David Greenberg. Ludzie mogą być podzieleni przez geografię, język, kulturę, ale kiedy intrawertyk w jednym miejscu świata lubi tą samą muzykę, co introwertyk gdzieś indziej, to znaczy, że muzyka może być bardzo silnym mostem. Greenberg opiera się na podobnych założeniach
projektach, jakie mają użyte Izraelczyków i Palestyńczyków. Uważa, że podobny mechanizm może kolesy pomóc też streamingowym serwisom czy aplikacjom, jakie dbają o psychiczne zdrowie. Dodaje też i zastrzeżenia, że nasze preferencje to nie jak se zasłużenia. Playlista dużo nas besiduje, ale to nie wszystko. I może się zmieniać tak, jak i my się możemy zmieniać.

tak im to sprytnie zrobiła, że ją postawała wam dwie totalnie różne śpiwanki, żebyście nie odhadli. Jaka w mnie osobowość. Moi drodzy, idziemy do kina i serię tego weekendowych premier je Marzeńczyma, film Zdobyłci. No Zdobyłci, a w oryginale Integrate. To film Gaja Riccio. Mamy Rachel, jaka die w neoficyjnej strefie. Jest specjalistką od załatwiania ekstremalnie ciężkich spraw dla wyjątkowo bogatych klientów i dostaje robotu od grupy newyorskich inwestorów. Maje odzyskać dołch od żyjącego na prywatnym ostrowi miliardera za swoją armią. Miliardera, o jak to może możemy się spodziewać, no taki jakiejś temni reputacji. Koli one pomagają te cywilizowane metody negocjacji i jasnym je, że dłużnik nie ma najmniejszego zamiaru regulować należności. Do gry wchodzi ekipa od specjalnych zadacz. To grupa bywszych żołnierzy, z którymi Rachel robi to drogił, spilno opracowują i wodzą w życia drobnięciowo zaplanowany program dijań, jak Wojty na ostrił, załatwia tę sprawę i wteczy. Zwłoczy prosta, ale ludzie miliardera są gotowi na takie ewentualności, a okazywanie miłosierdzia to nie jest ich obowiązek. W komentarzach ludzie piszą, że wyjątkowy film no, w takim znaczeniu, że kapitalne, fenomenalne dialogy, furt się aż to się dije, akcyjny czempionat, o tak, i rekomenduję to. Incza propozycja na ten weekend to też amerykańska produkcja, Pete na Hołokom, Mickey i Nicky. No to jest film, który już swoje roki ma też słowa uznania na swoim konti. Mamy Nickiego, który jest taką szelmą, jaka popała w bitu. Hladają go osobowo jeden gangster, któremu mężczyzna dołuje groszy. Chodzi w hotele, odkale spanikowany dzwony do swojego kamarata z młodosty, Majka. Nie znajdą sposób, jak wyciągnuty nikogo z tej bidy, to musiał zmierzyć się ze swoją minulością, zastanowić się nad wartością przyjaznej w głównych rolach. Peter Falk, no każdy go zna jak Columbo, i John Cassavetes. Idziemy dalej, a dalszą propozycją na ten weekend jest niesamowita historia Mambo Jumbo. To duńska animacja, byle życia do dityny, to i wece tych produkcji dla dity. Kole Mambo Jumbo, jakoś tak się stało, że wyrys mitzną, że jest kus prywaliki do świta, musi druszyć w niebezpieczną podróż z triką przyjacielu, musi odnajdy straszną bosorką Babu Jagu, która go zmniejszy. To wyprawa z przychodami, która może z przyczyny, że Mambo Jumbo zas stanie się mały, ale w Seredynie jeszcze większy. Zwłoczy bardzo pozytywni. Andiamo.

I desiata soroka, jeden wastyli na antenie Radia LM FM. Kinczymy pacisnu ohodynu, że wam spokojnego ponedilka do zarany besidłała Natalia Małecka-Nowak.

0: Karpacká Ruš. Oficiálny orgán Karpatoruského národného komiteta Lemko Sojuza v Sojedinených štátach i Kanady i Karpatoruského občestva v Kanady. Vychodí dva razy na týždeň.
1: Ťaženko na srdcu plače doči.
0: Karpatská Ruš, nomer 48. Piatnyča, 25. žoutňa, oktobra 1946. roka. Bandyty ubyli po rybkach bortnym. W prywatnym piśmie z cała bortnego gorleckiego powita pod datą 20 żołtnia, oktobra, pyszut śledujucze. Na drugą matku biżu, 21 wresnia, septembra, wyszli banderowci z lisa, jak się przemerkało, a drżawna polska policja i wojsko byli w seli. I tak się wraz zeszli na wyższym końcu cała Bila Worobla i otworzyli wielki ogień. Kuli letyli dołą sełą jak deszcz. A ludzie w tot czas wezli z pola komperii, szto w den nakopali. Tak ludzie ze strachu popadali koło woza na zemlę i chronili swoje życia. A potem się wderli lisowe bandyty do jednej chyży. Tam siedził za stołą parobok Nestor Podbereżniak, syn Wasyla Podbereżniaka. I banderowci nastawili do nich automat i wpalili 10 strzałów. Tak pochyb młody parobok. On był w nim czyni, to tam peretrymał, a tu doma... Za stołom ho zabili. Łapenne, poczta gorleci. Dymko Bubniak w piśmie do Grzegorza Tylewskiego w East Pittsburgh pisze tak. 2 wresnia 1946. Co się hełdijało podczas wojny, to znajesz z gazet i różnych pisem. Słowom, skażu, że przeżyli my tu straszną burię wojenną. Obrali nas Niemcy na wsi strony ze wsioho. Z chudoby, zerna, odeży, obuwia. Teper najbliższe brak odeży i obuwia. Ludzie chodzą piwnacho i boso. Ja by zadowolony był, jakby mał dobry kierpci. Po wojni przyszło pereselinia. Wsi my tu dumali i prachli toho pereselenia. Ale jak pierwsze partii pereselili się na sowiecką Ukrainę i jak my dowidali się za życia bytia pierwszych pereselenciów, to wsim odpała ochota do pereselenia. Tych pereselenciów pomieszczono po jamach, po dirach, albo gdzie była jaka komnata, to 2-3 rodziny w jedną komnatę. Ludy piszli roboty w kołchodzy i zarabiali po 0,5 kg jarciu na den. Deny, którym udało się wteczyć z polskimi transportami, to przyszli nazad na swoją zemlę. Ale po niedługym czasie przyszło wojsko za nima i zabrało ich. Z Wapennoho wyjechało 481 osób, a ostało się 83. To jest nas wszystkich jeszcze 16 rodyn. Polaków przyszło do Wapennoho 22 rodyny. W rozdzielu ostało się około 50 rodyn, a Polaków mniejsze jest jak w Wapennem. Czujemy, że to ludzie, które pereselili się na Ukrainę, to bohato umeraje, ale które ostali się w Haleczyni, to tym lepsze. Tut dene kotry seła wyjechali na 90%, a inszy na 50%. W Gorlicką powiti jest jeszcze bohato naszych ludzi. W Bodnarci ostało się połowyna. W Rozdzilu trzecia czast. W Bortnom, Perehonyni i Bodakach bliższa połowyna ostała się. Regietoły, Nyżni i Wyżni ostali się majże na 100%. Na Zachowiaty to w Gorlicką powiti ostało się jeszcze 35% naszego naroda. Twój brat Iwan pomer. Dwa razy jego bandyty obkrali. To przestraszył się i pomer na zapalenie. Twoja bliższa rodyna żyje jeszcze nie z hirsze, bo dobre się trzymają. Moja żena chwora już 6 miesięcy. Była w Bolnyci w Gorleciach 6 nedil. W Krakowie 2 nedile, a w Senanecz się przydało. Sprodał jem wsi mebli i jedną chyżu na liczenia. Chyżu jeszcze mam jedną. Łazienki, kupeli, zniszczeny. Nie ma wikend, dwerej, a i blachu z dachu poczaste zabrali. Mi brat Wasyl z synami wyjechał do okolic Tarnopola, koło Buczacza, ale już pomer, ma 88 lit. W gazetach jest ohołoszeno, że to pereselenia się skończyło. Łapenną rozebrano już 54 budynki, a w Rozdzilu koło 80. To prodaje urząd zemski. Kupowali Polaky, bo Rusnakam zaboronili kupułaty. Prodawali duże tunio. Tu dają te pomochy Polakom z amerykańskich dariów. No Rusnaky nie dostają niczego. Ja zanimaju się gospodarstwom, mam 3 morchy pola i plebańskoho trzymają 4 morchy, ale duże lechie. Mało je ma obsijał, bo nie było czym na wesni. Mam 1 korołu i 2 kozy. Doma przy mi ostali się jeszcze 3 synowe i 1 diłka. Jak ty tam żyjesz? Czym zanimasz się? Już my postarili. Ja mam już 69 lat, a ty pewno 68. Dekotry nasze ludy tam w Ameryce posyłają pocztą grosze, ale to szkoda, bo tym nie poratują nikogo. Lipsze jak czerwikę posłaty, albo spodni, koszeli, bo to duże drogie heł. Za 50 dolarów amerykańskich poczta wypłaty 4700 zł i kupić dwoje kiepskie czerwiki. Ja dumaję już, to tam za 50 dolarów kupić choć 4 pary. Czasem ktoś posyła je w liści rejestrowanym dolar albo dwa, to lucze, bo bliższe kupić za dolary. Tu wsio duże drogie. Koroła stoi od 20 do 40 tysiąc. Kiń do 100 tysiąc. 1 kilo mięsa 130 zł, a kilo sołoniny 350 zł. Litra mołoka 15 zł. Jajce 68 zł. Powiedzcie prawdę, to głodu tu nie ma, bo wszego dojdła jest dost. Tylko drogie. Najgorsze z odzieżą i obuwią, bo uczy czerwiki stoją 3 do 4 tysiąc, koszela od 1 do 2 tysiąc, a połotno po 700 zł metr. Ludzie mają po jednej korowi, jedynek to konia, ale konia dobrego rytko kto maje, bo to wse nim ci zabrali. Teper bahato trymają kis, bo od kis mołoko nie berut, a od korowy każą dawaty 30 liter miesiaczno. Także każą dawaty miasą. Mi naznaczyli dawaty miasa 150 kilo na rik. Podatku z trzech morhił 2000 zł. Żydów i cyganiów nie je, bo Niemcy wystrzelali. Morduwali w diabolski sposób, a nie się jak nie mistyło w hołowić, jak tak bożna ludej na szczyty i morduaty. Żydów trochę wernuło się z Rosji. To wyprodają swoje domy, ale sklepów nie mają. Wsi chociaż kudatowe i chaty w Ameryku albo Palestynu. Jak sobie pomyślu za to te czasy, kiedy ja był w Ameryce, to był prawdziwy raj proti toho, jaki jest teper tu w Europie. Ja odczuwaju to, że mnie potołkło tam Charleroi, bo mi nohy puchną i bolat. Szczęście, że mają wodę sierczaną, to się wykupają i staje lepsze. Mi stryk Wasyl w Rozdzilu pomer na początku czerwca tego roku. Mali 88 lit. Świaszczelników mamy w dejakich sełach. Od Zmychoroda na zachód nie nigdy aż w Rozdzilu i Macyni. Potem Chmastowi, Gładyszowi, Regitowi, Bortnom, Nowycy, Wrztyny, Smerekiłci i Bilanci. Tak w ciłym gorlicką powiti mamy 10 swoich chwaszczennekił. W Macyni jest 12 roden rusnakił. W szkołach siuda uczat tylko po polsku. Czasem czytają gazetu Karpacka Ruś i takoż mają kalendar honianki i naszą knyżku. Rozdzila powit gorlici. Pisze Grzegorz Tylawski do stryka Grzegorza Tylawskiego w East Pittsburgh, Pensylwania, 29 września 1946. Wasz list iszł do nas 2 miesiaci. Jeden pakunok zmy dostali, to byle 4 pary czerwikił. To my dostali, a bilsze nie przyszło. Seło wygląda tak, że to strach pysaty. Chaty wyprodali het. Bardzo marne nasze życie, ale chatu mamy taj sidymę, bo dneska nie jest nigdy dobra. A żyje w Rozdzilu nieduże ludej, bolem 60 family, a było 180. Heł smutno żyty, ale szto robyty. Siedzi dzisiaj i żyje, bo heł od nas, szto pojechali do Rosji, to złe pyszut. I powtikało duże, ale zas ich zabrali. Heł nie jest pokoju, chodziat po noczach lisowe bandy i zabierają chudobu i szto popadut. W jednym starokrajowym piśmi z gorlickiego powita, peresłaną w naszą redakcję, pysze dziewczyna swojej tety tak. 16 września, septembra 1946. Wy się mnie dowidujete, szto nowoho, że ja wam nie pyszu nic. Czemu ja wam nie pyszu nic nowe, to za to, bo się boju swojej tiny. Kto da szto nowe napisze do Ameryki, to zaraz jest w gazetie Lemko. A tam nasze bracia Lemkę peresyłają gazetu do kraju swojej rodyni i heł przychodzają dwojakę z lisiu weczerą. To im nasze ludy peredają to do gazetu i za to dobru na chorodu dostają. Nie bojać się, że ich obkradą albo nabiut. Nowojakie się z toho śmiją, że Amerykanie nie ponymają, że to za wandrywci po lisach siedziat. I każą, że to ty ludy, że za nich pyszą do Ameryki, to budą znaty, że jest Bóg na niebie. One heł byli w Smerekiłce. To kazali, że mają gazety, że to jest opisano. W Krynicy, Łysowi, Hańczowi, Uścia, z Jasielskiego Powita i od Korosna i kazali, że się im odochce pysaty do Ameryki. A za to każdy bojcia pysaty, bo każdego pysaria jest imienno w gazeti. I wydyte, kochany tetusiu, jak ja wam możu się opisaty. A byłobyż to opisaty, choćby i Biblię z toho wypisał, to i tak by się nie zmistyło. no to te wandriłne wojake lisowe przychodzają do seła i napadają po chyżach. To koho polublat i im dast isty i wypyty, to ta komuniczne wozmut. No koho ne polublat, to choćby im dawał, to ne wozmut, lem obkradut, a druhomu dadut. No jakby wszystkie ich hostyle, to komu by krali i koho by byli? Ja wam tu donoszę, że to złucha, Demnianycz Iwan, z nim ma maje ruku. To jak przyszli do niego, a on się pohniwał na swojego susida, Mytra Krila, i nabuntował na niego tych lisowych wojakiów, tak piszli do Mytra Krila i go tak zbyli, jak na człowieka. Jak go leszyli, to się ledwo ruszał. Żena z Litmy wzięła go do posteli i go obstawiła pojałkami i bańkami, żeby wytjachli z niego to tu czorną krowu. No nie znaty, cy budę żywym. To teper jak Demjanowicz idę chory Żdynią, to ludę wtikają przed nim, żeby z nim nie zejty się, bo się ho bojat, żeby nie nabuntował wojakiu na nich. I każdy susid się boi susida, bo nie znaty, kto i kotry z nim ma ruku. No nie chodę nigdy pity się poskarżyty, bo by z nim tak zrobili, jak i z tym zuścia. No tak, nasze bracia Lemkę, same sobie dobri szkodziat. No, drugi raz wam wece napiszu, dorochy tytusiu. Przed koho się boju pisaty, bo mogliby i mene najty, a ja choczu jeszcze żyty. A te prwe ceny napiszu, bo idu spaty i się boju, dołho śwityty, żeby taka nieducha na dwori naczatułała. Seło dołgie, poczta gorleci. Pisze Iwan Sabatowicz do Gregoria Szkęby w Montreal, Kanada. 25 sierpnia augusta 1946. List ja od tebe dostał 25 sierpnia, który był pisany 14 lipca. Duże mnie tiszyt, że to jest ze swoją familią zdorą. Dziękuję hospodu, ja toże zdorą z familią i już nam duże lipsze, jak było zaraz po wojni, bo już sme i posijali i posadyli bilsze i wrodyło się do starte. Zarno już sme z pola zobrali, sina sme nakosyli dost, bo było kady. Ja mają jednego młodego konia, jedną korowę i 4 oweczkę i telatko. Moja sestryczka Anna z Ameryki nam bardzo dużo pomogła. Prysłała nam idła i oderzy, tak że ja sobie ani nie dumał o takiej wielkiej pomocy. Ja sobie dumał, że to wojna wsi krainy tak zniszczyła, jak i nasz, bo nam tak opowiadali, ale Hospod Boch ochronił naszych bratów i sester w Ameryki. I one teper o nas pamiętają i nie dają nam propasty. A drugie nasze bracia i sestry, co nas byli i trapili, dneska toho żałują. Dumali sobie, że jak pójdą na dobrą zemlę do Rosji, to budą maty dost wszystkiego, a teper tam inaksze. Prodają hyn ostatni ryczy i wertają cię nazad. No teper nie tak lekko się wernuty. Z Neznajowej już się wernął Chwalek Mykołaj z familią, to on znaje, jak tam jest dobre. Duże naszych ludzi hyn pomerło. Symowa Marysia pomerła na Suchoty, a Symycha Irena pomerła w Rosji. I drugi pomerli hyn, pańko Stach, a Stafy stary, dekudowa Jefroska, stary Kosarowicz, a bilsze nie znają kto, bo teper jem listu z Rosji nie dostał. Zaczęli Polaky wyhaniaty ludy do Rosji, ale nie wsich. Jak raz pereszło wojsko, de mało rozkazane i koho pojmali, to ho odstawlali do hranyci, a jak nie podpisał się za rosyjskiego obywatela, to ho puszczali nazad od hranyci. Teper powiadają, że już nie budut wyhaniaty do Rosji. Što jeszcze zajdę na ludej, to ho nie znamy, bo w naszym horci barskie pyt, a woda pyrskat i pecze ludej. Drogi towaryszu, dowidujesz się, kto najhirszy był w naszą seli na tych, što zostawali doma. To barże wsi, młode paripki i młode gazdowe. Rosjany dawali im gwery i prawo robyty, što chociat z Polakami. W dołhom mali za komendanta Wasyla Welgosa. To nas nazywali Polakami albo protywnikami, a teper ich hyn zowód Polakami. K tomu pismu Gregory Szkęba daje od sobie taki przepis. Proszę napeczataty w gazeti to pismo od moho towarzysza w starym kraju, żeby ludzie czytali, co się tam działo, jak było pereselenie i co się dzieje teraz i jak nasz naród umiera w Rosji. Czemu wy się nie staracie o to, żeby nasz naród powernął nazad, kto chce?

каймось. Ой, чоловіче, покаймось. Ходи додому, порадимось.

Prelat tyżnia portalu LMFM. Przy reformie samosprawy musi być zabezpieczone zachowania istniejących narodnostnych praw. Medże Rusyniu przyszł i upomnoczony Akosz Horoń. Autor listy Petro Medwid. W piętniciu 15 maja 2026 roku w Prieszowi odbyło się 40. zasiadanie okruchłego stołu Rusyni Słowakii. Platforma na swoim zasiadaniu przywitała i upomnoczonego władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne męczyny Akosza Horonia. Okruchły stół Rusyni Słowakii na swoim zasiadaniu obchowarzył do kilku aktualnych tem. Na jubilejnym zasiadaniu OSRS brał uczest i upomnoczonej władzy Słowackiej Republiki Akosz Horoń, który na początku członem Platformy przechoworył się upomnoczonej tak samo aktywno załuczał się do roboczej części programu piątniciowego zasiadania. Merze prysutnyma był i Jan Kocak, rusyński ambasador, który je odpowiedni za kooperację przy podpory i rozwitku rusyńskiej komunity przeciwskiego samosprawnego kraju. Kocak informował członił OSRS o tym, jakie konkretne kroki PSK zrobił w rusyńskich regionach pro zlepszenia jakości żywota żyteliów, ale i o podpory konkretnych kulturnych podzi, które organizują się w sełach i miastach, gdzie żyją Rusyny. OSRS zajmował się i problematyką rusyńskiego muzejnictwa, sytuacją u Słowackim Narodnym Muzeju Rusyńskiej Kultury w Prieszowie, przy czym predseda Milan Pilip poinformował członów, że w najbliższych dniach ku temi przedstawicieli Platformy stricia się z wedzenią Słowackiego Narodnego Muzeja. Przedstawicieli rosyjskich instytucji, obczańskich združeń i aktywisty, którzy są członami okruchłego stoła Rusyni Słowakii, wysiadowali i o potrzebie wypracowania jednotnej wizji, która by wstanowiła, które aktywności podporowane dotacznymi schemami by mali byty pro Rusyniu priorytetu. Kiedy rychtuje się nowelizacja zakona o selskim i miejscnym zriadzeniu, a Združenia Mist i Seł Słowakii w jedno i z Združeniem Samosprawny Kraj Słowakii w marcu przedstawili społeczny pozyczny dokument ku reformie publicznej sprawy Platforma na swoim zasiadaniu zajmowała się i tą temą. Okruchły stół Rusyni Słowakii apeluje na władzę Słowackiej Republiki i Narodną Radę Słowackiej Republiki, żeby przy rychtowaniu nowelizacji zakona o selskim i miejskim zriadzeniu i reformie samosprawy zabezpieczyli zachowania istniejących praw narodnostnych mężczyzn. OSRS jednoznacznie żada, żeby byli przedstawicieli narodnostnych mężczyzn aktywno zauczeni do przygotowania reform i żeby były proponowane kroki ocieniowane i z pohľadu ich dośledników na mężczyznowe komunity w zgodzie i z Konstytucją Słowackiej Republiki i międzynarodowymi obowiązkami Słowackiej Republiki. Ponedilok, 18 maja 2026 roku. Rusyńska informaczna agentura Ruten Press odświadkowała 20 roku. Autor listy Petro Medwid. Jak informowała agentura Ruten Press, w piątniciu 15 maja 2026 roku sobie w prostorach Instytutu Pro Kulturu Wojwodinskich Rusyni w Nowym Sadzie przypomnianuli 20 roku od osnowania tej agentury. Nowynarsko-informaczna agentura Ruten Press dzieje w ramach nowynarsko-wydawatelskiej instytucji Ruskie Słowo, która wydaje periodyczną i neperiodyczną presę Rusyni u Serbii. I z nachody okruchłego jubileju Ruskie Słowo zorganizowało okruchły stół. Moderatorem wieczora był dyrektor nowynarsko-wydawatelskiej instytucji Ruskie Słowo Borys Warga i medzi dyskutującymi byli bywszy i tepericzni redaktorki Ruten Pressu. Wysiadowało się o minułosty, współczesności i buduczności agentury Ruten Press, jak i o wyzwach, i z którymi stryczali się i osnowateli i redaktory od początku aż po dnes, ale i o tym, jak się mieniają konsumenty rosyjskich mediów pod wpływem modernych technologii i digitalnego świata. Agentura Ruten Press jest jedyną u świecie rosyjską nowynarsko-informaczną agenturą, która funguje denno, ale tak samo jest jedyną swoją sorty na językach narodnostnych mężczyzn w ramach autonomnej prokrainy Wojwodina i Serbii obszcze. Osnowana była 15 maja 2006 roku. Jak informowała agentura, medzi hościami światocznej podii byli przedstawicieli rosyjskich instytucji, kulturne diateli, intelektuale, jak i ludy, które byli zainteresowane daną temą. Sereda, 20 maja 2026 roku. Prytte na Rutenale. Autor dopisu Seweryan Kosowski. W najbliższy weekend na Lemkowyni odbude się jedna z podii organizowanych Stowarzyszeniem Lemkiu Rutenale, 13. Międzynarodne Biennale Lemkiuskoj Rusyńskiej Kultury. Jak sama nazwa wskazuje, prochody ona 102 roky. Jak raz edycja 2026 roku przynosi też to nowe drugi den podii, odbude się pierwszy raz na obszary gminy Uścia Ruskie.
Dobrą tradycją każdego Biennale jest to, że uczestnicy oddają najpierw pokój wyznaczonemu rodakowi Epifanowi Drobniakowi, Nikeforowi. I od tego punktu zaczyna się Biennale na krenickim cmentarzu, gdzie spoczywa wyznaczny malar. Od samego że początku Nikefor był symbolem Biennale, jak twórca, synem kolyny, wperty idącej proti autorytarnym rzeszeniom własnym. Jeszcze przed tym o 10 godzinie w pensjonacie Mewa zasiadała budę w Krynicy Świtowa Rada Rusyniu. Odznaczenia Epifana Drobniaka bude dalsze i na krynickim deptaku, gdzie uczestnicy podii położą kwicia przy jego pamiętniku. Od tam ale wszystkie jak jeden chorowit perejdą do starego zdrawnicznego domu, gdzie o 15 godzinie bude odkrycia wystawy lemkiwskich rusyńskich twórców. Potem bude inauguracyjny koncert, a na wieczór po perejwi jeszcze druga jego część. Tego roku wystąpią rusyńskie artysty z Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Madziar, Chorwacji i Serbii. I tak jak stoi już chory, 13. edycja podii nese daż to nowe. Odże dotla było tak, że dwodniowa podia w ciłosty prochodyła w Krynicy, teper, że drugi den odbude się chłysowi. Jest to możliwe przy odkryciu na współpracu gminy Uścia Ruskie i tamtyżniego Oseretka Kultury. Druga część zacznie się hnedilu 24 maja o godzinie 13.30 złożeniem kwicia przyważnym w lemkiwskiej świadomosty pamiętników Uściu Ruskim, jak i po zminach wymuszonych Instytutom Nacjonalnej Pamiaty poświęcony jest teper żertwam niemecko-sowieckiego i komunistycznego terroru, jak też pamiaty wszystkich pohybszych, stradawszych i poterpiłych od politycznych represji żytelam Lemkowyny. Pak podija perenese się do amfiteatru Hłysowi, do godzinie 14.30 bude może wysłuchaty prelekcyju o rusyńskiej kulturii. O 15.00 godzinie odbude się tam finałowy koncert. Jest jeszcze jedno nowe. Nazwa podii była zbohaczona o dookreślenia Rutenale, tak żeby w rusyńskim kalendarzu podii była ona jeszcze lepsza asocjowana i wskazywała nielem na uterwalinia, ale i na moderny rozwytok naszej kultury. Teatr Aleksandra Duchnowicza odpremieruje Diłowiczność, medytacyju o bezsmertności, autor wisty Petr Medwid. W piatniciu 22 maja 2026 roku Teatr Aleksandra Duchnowicza w Prieszowi odpremieruje nową piesę o swoim repertuarii pod nazwą Diłowiczność. Inscenacja wynikła pod wedzeniem hościujuczego reżysera Brania Mazucha, który na sobie wziął i rol dramaturga, scenografa. Jak za Teatr Aleksandra Duchnowicza informował Józef Jurczyszyn, pro Mazucha to wrze czwarta współpraca z rosyjskim profesjonalnym teatrem. W tym teatrze reżyserował piesy Bisy, Kral Ubu i Piskowysko. O nowej piesi wysiadło się na preskonferencji, która w teatrze odbyła się 19 maja. Cytuję. W przypadku najnowszego przedstawienia jem począł kontaktować się z dyrektorem Teatru Aleksandra Duchnowicza Marianą Marką, może przed 3/4 roku i sam proces nasztudowania trwał 7 tygodni. Przywitał jem to tu propozycję. Swój kontakt i z tym rusyńskim teatrom poważuję za bardzo inspirujący, zworuszliwy, rusyński język osłowlujenia swoją spontannością, ostrością, bawy dnia robyty w tym języku. Powił reżyser. Inspirowany Czapeką, nolem temu. Inscenacja się opiera o tekst Karla Čapeka, czeskiego pisatela, nowenaria, dramaturga, ale jak zaznaczył Mazuch, hosnuje tekst Dilo Markopulos, który miał premieru u 1922 roku, lembar skromni. Jak Čapekowa, tak i Mazuchowa interpretacja zanima cia woprosom bezsmertnosti i prawą człowieka produżowaty sobie sztuczno żywot. Cytuania. No to je wszystko, co kapczat to ty widziła. I za to nazwa naszego przedstawienia je insza. Nie trzymamy się Čapeka zubami, nochciami. Naszym przystupom rozwiązaliśmy sobie ruky. Majemy bardzo prostą historię w piesi, powił reżyser. Inscenacja wynikła jak społeczne dzieło reżysera, trzech aktorok i dwóch aktoriów, które w piesi grają. Cytuania. Kolektyw ma je promany kluczową rolę. Społeczne tworzenia wyzerało tak, żeśmy sobie nahrawali dialogi i pak prochodziła selekcja tych schosnowatelniejszych, dodał Mazuch. Dasz to całkiem inaczej w repertuarii. Umelecka szefka dramatycznego kolektywu Teatru Aleksandra Duchnowicza, Ludmyła Lukaczykowa, powiła, że jest wydawa na reakcję publiki, cytowania. Ma je prynachodu okosztowaty w naszym repertuarii, dasz to całkiem inaczej, powiła. Podla Jarosławy Sesakowej, kotra w nowej inscenacji graje i ważnym, że inscenacja daje wkład ku dalszemu kreowaniu rusyńskiego języka. Cytuania. Listawamy do niego nowe słowa w scenicznym języku. Same sobie z uczytelamy, powiła. W piesi Diłowiczność dalsze grają Zdenka Kwaskowa, kotra jej autorką muzyki do inscenacji, Iweta Fejkowa-Fedorowa, Józef Pantlikarz i Wołodymyr Rohacz. Kostiumy robiła Lenka Rożnio. Teksty perekłała Anna Kuźmiakowa. Wyniknucia inscenacji podporył Fond na podporu kultury narodnostnych mężczyzn.
Wysłuchali ste dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Wczera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

Dobry wieczór. Witam w piatnyciu na słuchowisku. Mali sme tyżniową przerwę, ale mam nadzieję, że nie zabyliście, co działo się w poprzednich odcinkach karpackich noweli, a dokładnie mamy nowelu pod nagłówkiem Czudny grobowy duch. Zapraszam na kontynuację. Ale to jeszcze nicz. Tuż to sy ważniejsze się wyjawlat, a to, że Jewsewijowy bajusy przyjmut one dołcha isty wyt podibnu do pradidowoj z portreta brawuru. Zważywszy tak epochowe odkrycia, hoden jem był i wkrasty portret nowonajdenoho z piórodynnyka. Jednym słowom, my byli jak w sebe. Taż to? Sławka się nie jawlała. Nam wyjasnili, że jak sy kupci przyjechali i kupczat w nich połotną rozwadowskoho wyrobu, że sławka tam zaniata, że zresztą jawyć się ona o chwilku prywytaty tak hosty. Ehe, a ona podumajte perejata kafiuru czesała, gwarujem. W desperatku nie zaczeszesz tak sakąpiką. Rozwadowski paroch pobysidit jej lyszył nas i piszął zadiłką. My pozerali na partyturu. Wariacyj bez temy na szezdaru, na portret Metternicha, na resztu koli do izby wstupył nasz fijakorz Wasyl w łunci z irską peleryną czypową w lutowyskich chodakach, w synich zymowych hajdawerach welykan beskycki z dołchym pelehatym wołosią. Szto tam, Wasylu? Zwidujemy. Tanycz. Konia szalenoho jest rozpriach. Rozpriach. A napoił? Napoił. A sam duchan masz? Mam. To udy wszystko hej. To ono by hej, ale tu Wasyl werchnął sobą, ruką poza hołowu zawynął, czypoł odszmaryl, a na joho fawnowym lycy szerokim z prystriżenyma bajusami, z osmalenyma lyciami taiła się niedomołka. Sprawa sprawą, wydusył Zosia o chwylu, przyłożył palec na pił ust i szeptom dokińczył. Nam by szalenoho konia nazad zaprychaty, taj zaberaty się z rozwadowa. No, szmaryli my, czudujuczy się taki besidi. Dolinę obyjdesz, prodążał Wasyl, Annę prysyłujesz doli. Ona już tak. Tu nam nie po dorozi. Ja to znam. Neraz jem woswaty wozył. Tu w rozwadowi nic z toho ne bude. A czą? Nasz czorny kin ne ist paszy. Anny siane ditchne. Szto tam? Hewarymy. Może z mułaky si nadali, a nasz na takie nezwyk. Boże hran! Komanyci na chwale, tako jak Dunaj, a czornoho hejby pitział neist, taj neist. A ono takie je demit.
czornej paszy. Neditchne, tam zoswatania nycz. Lem szli na kark mu kład i hajda dale. Tak było, kolysia waszego stryka woswaty wezło. Dobry były wasz stryko, bywało chwariat do mnie. Ano, Wasylu, w tnyjle, pisnyczku, nad riczkoju, nad bystroju, lubył jasia zdił czynoju. A kiedy jem tiłkoż to skinczył, zberażeńka prychortał jej do serdeńka. Uż zo styrkowej ruky piniarzyczkę dzyń-dzyń syplut się jak śniżok. Tu my poczuli kroki parocha, uspokoili Wasyla, szto wertaty nyjak jo chwylu my wytale sławku. Desperatka? Ej, zo synią kokardą, suknia szelesty, a chodu neczuty, satynowy chodaczky. Besiduje myło, pomyślisz, mej była syczka. Znaje wariacyi w trzeciej pozycji na szezdari, besiduje aż i o harpeggiach i flażoretach. Ba! My pustyli się z parochą do spraw dalszego świta, a ona chwylamy w truty tym, że koszut już nie w Turcji, a jachymowycz dagde w kromeryżu. Tato fenomenalne, chwarił do Jewsewija. A win lębę samy strychnął, w tym i moja bida. Kto z nas bełsamy ne zytiarzył? Bo spostericham dale, ona besiduje dasz to ta obernena do Jewsewija. Bźwiduje dasz to ta Jewsewija do mene, ane ne czwirknę lem hejby za panszczynu dekoly okom szmaryt. Myśliłby dach to Jewsewij zaprawdy pobidył. Nic. Ona to naumyślnie robiła. Damski manier. Taki hejby pidrobok, lem w korotki sukny iszczy, a już taki manewr. Damy wszystkie tak prachną, tym zawładity, tołdy z tamtym kokietując. Muszy na tołdy i zalubuje się w dami, kiedy wydyd, że ona de inde, lubowno prynależna. A ptaszoczko powowało się mi, szto już, a pohołzło się. Myślu soj, pit zaszmareny, a czeki ty? Daty się złowyty dosity jak szczupak? Iszczy by, Wasyl dobry chwarył, nierz toho ne budę. Czorny nasz kin, ne darom zapaszu się ne chwatyt, ne je tu diła. Dobry, nam tu byty, ta... O... A toż to? Czas zberaty się domił. A toż tam za czas? Ono po prawdzie jakosy ne po europejsko było. Tak odraz domił się zberaty. A wyczuj towarzysz mi ne bardz się ponachlad. Propał kozak. Zalubował się Jewsewij. Sile zmejszczy do makowoho knysza, perewerchle czekuladowy kista, wypyli poczarci i tak pomały zobrali się do odwytania. Żywo parechnał nasz szalenej czornej werchamy, debryjamy, kamenistyma putamy, a człowiekowie jakosy markitni na duszy. I konia woronocho by się zwidaty, czom joho izdec taki nieszczęsliwej. Tak sobie dumam. Może i by polechszało.
Таж тож, не возьме чорний кін вивідуватися Явора, чомся над водом схилив, а не чомся зажурив його пан. Не звідатися кін, йому хнати горами, гейби з мазепом. А що було далі, дознатися по перерві.

Minul jeden den, minuli dwa, uż to ty damy. Podswykaty ich plany, planoczky, wkazaty im żepit, zaszmareny jahaczek, ne zimaty siami, to było perszo moją myslu. Idle, ahyś, sławko moja, moja arnżatorko. Lem czerewiczki, satynowych żal i toho sentymentalnoho akordów tej pozycji. Taż toż, sprawy byne zasyplaty, hruszok w popeliny hrity, himenże. Jeden pohlad do mynułoho i spomnułem soj, że znałem jeszcze drugą damu w susiedztwie po drugiej stronie rozwadowa. Wdowyczka Natalia. Taż to romantyczne, daż to aż do kraja. Prekrasna i młoda. Ja już zaczynał pić śpiwowaty piśń o wdowycy, szto brała len dridneńki popit hej zeleneńki i dumała. Kiedy to ona muża medą napawała i w karmazyny przybierała. Za teriaroky. Przyszedł jem do Jewsewija i stał za pleczamy. Siedł win w fotele. Lem jeho bajusy jem wydił. Ech, że bała boński. A samże notar, bidaczyna Jewsewij, od czasu, kiedyśmy się wernuli z rozwadowa, chodyt, hejby bujtur, myślamy po obłakach, szuchat, szalije. Widmo zalubowany, szczęśliwy i czesna dusza, lemże szczupak. Złowleny i dosity. A może wszystko jedno i szczęśliwy. Wdarył jem ho po rameny. Dumate zastrych, bajusamy. De tam. Podało się serce diły. Tej bajusy już neprydatny. Piszli w odstałku jak wysłużony muryn. Pideme. Wariu do neho. Jarmak hneska w Płazowi. Naroda ma sabute. Etnografia na poriadku dennym. Zazrwena szczorny, szalony śnich kopytamy, a my jarmak pokal sztomy nuli i wo wdowyczkę hejby doma się wsili. Wyczuł ona, jak oreł Prometeja, nie odstupuje ni na chwilę od mene. Szczebecze jak to ta łada, a raz to sył wydnowni, to miachki strzenoczu i zas ohen się płomeny tywo słowach. A wszystko mu Prometej. Ja, bo ty Prometeją na wiki? Boże, jak to ty żeny... Tak, oj, wszytkę szpotają tsianami, a jeszcze w dowyciach wariat czarył nycia. Zawesty damu do lubołnoho labiryntu, rozpalety w niej amorowu połomeni, wydity w niej oczach żar, a poza toho znaty, jak chybni ona zamituje sit, jak strategiju zaczęła bez dobroho teleskopu, to najlepszy narkotyk dla duszy. Słodko się robyt i lekko na serce. Tak jak dumał, a nie znał jem, że żażda borby z rynkami to nycz inczoho, jak rozpalująca się gunem prykłonnist. Aż to, Wasylu, zwidali my z powrotniej drogi. Tu czorny ił, komanyciu? Za nas inakże bywało, odpowił Wasyl. Bodajby jakoj striask, bodajlem samoj sołomy szmaryle,
A to przyszło się dobry, wyhołodnity czornomu. Przychodzu do stajni raz, drugi raz, a koniata przed porożnim żołobom. Lem hołowu potupił i myslet. Na dneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Aż to było dalej i czy wdowycia nadała się naszemu herojowi, doznate się w następnych odcinkach. Zapraszam bardzo serdecznie. Besidowała, czytała dla Was Monika Tylawska.

jako Karaim umrzeć pragnę. Karaja dim, Karaiba jest. Da Karaiba, ale na krzejmę wiary innych. Karajlegba, ujał mamen. Es dinim ni, ta slamamen. Har adam ne men, silvamen. Dinin anen, bahenamen. Es dinim ni, horle majmen. Dajat my da, cajpa majmen. Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył. Obdarzył wszystkich bez różnicy. A ludzie do rozmyślań skorzy. Wielu religiom dali życie. Bardum jazem za przygoda innych pójść światło. Mądrość usła zdobywać w naukach. Walczę przeciw gusłom zmierzałem. Nowym zupełnym światła szukam. Gotle nasze prastorą wiary. Z rozumem młodym połączono. Niech rozwoje się rok armary. Niech nastanie dzień uspa. Upragniony. O menim belgimdi. Cykma tunokluktam. Mienim kisen cimdi.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powiedzieć słowo imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cochanowski.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, večerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świta prosi dnes Demko Trochanowski.
3: Witam krasni drogi radiosłuchacze, z tej strony Demko Trochanowski i witam was przy krasni 25 dnia maja, już po 8 dni. Minuło 14 minut 25 maja, czyli na 2023 roku. To program Trzy świta i tym programem zaczynamy wieczorny blok wysyłania na żywo z radia Lem FM z warszawskiego studia toho, że radia. Budu z wami w programie Trzy świta do 9 godziny, a pak stretimy się jeszcze w programie Słowicia. I tak, kiedy ste już przyszli do słuchania radia, tak już z nami ostante, bude się działo.

tak, 25 dzień maja 2023 roku to w radiu LEM FM i może nelem w radiu 145 dzień tego roku w gregoriańskim kalendarii, w oficjalnym kalendarii. W tymże kalendarii do końca roku zostaje jeszcze 220 dni. Okrem tego w julijańskim kalendarii mamy dnes 12 dzień maja. Za zachodnim kalendarium dnes świadkują to też, to nosiat takie imena jak Magdalena, jak Grigori, jak Leon, a za schodnim kalendarium dnes świadkują Herman, Jevdokija, Joan, Petro, Seman i Teodor. Spośród tych, co świadkują we świecie, tak międzynarodny praznik dnes wypada Dzień Oswobodzenia Afryki, to na pamięć tego, jak na pierwszej konferencji dzierżał i uriadił afrykańskich w Addis Abebie była osnowana organizacja afrykańsko-jednoty. No i pak za ryszeniem Organizacji Objednanych Nacji tot den jest objawiony Dniom Oswobodzenia Afryki. Dnes też spośród Międzynarodnych Dni, Międzynarodny Dzień Propałszych Dzieci, okrem tego oficjalny Światowy Dzień Futbolu, takim doczytał. Okrem tego świadkują też pojedyne derżawy. W Argentynie świadkują Dzień Majowej Rewolucji z 1810 roku, kiedy to w Buenos Aires to ta majowa rewolucja odbyła się, z jakoś zaczął się proces tworzenia dzierżawy dzisiejszej Argentyny. W Jordanii Dzień Niezależności na pamięć po 1946 roku. Peru świadkuje Dzień Klauna. Meksyk Dzień Buchhalterii. A też Liwan świadkuje Dzień Oswobodzenia, kiedy to izraelskie wojska, na pamięć tego, jak izraelskie wojska wyszły po 20 rokach z Liwanu w 80 rokach. W nas już taka godzina 8:20, za to ja was zaproszę na muzyku. I będziemy się starać, dasz to o tym dzisiejszym dniu powiedzieć więcej.

Večer z Radiom Lem FM. Den z Radiom Lem FM. Lem FM na živo.

Tak vítam do studia na rádiu LM FM. I teraz przechodzimy do rzeczy związanych z rosyjską obszerią. Zacznę od tych, co w sobotę minęła rocznica narodzenia wydatnego rosyjskiego malarza Andrija Kocka, jaki urodził się w 1911 roku w Użhorodzie. To jeden z tak określany i bodaj najbardziej talentliwych tych młodszych przedstawników rosyjskiej i podkarpackiej malarskiej szkoły. To uczennik Josefa Bokszaja i Beli Erdelija na ich szkoli malowania. Najbardziej znany z portretów i z cyklu portretów Dity, cy żen. Wmer Andrij Kocka 3 dnia września, septembra 1987 roku w Użhorodzi. Wczorajszy rocznicy ciż wydatnych ludzi. 1945 rok to data narodzenia Iwana Petrowcyja, wydatnego rosyjskiego poety i pisatela z Podkarpacia, jak i wmer 1 sierpnia, januara 2016 roku. Był ciż znanym perykładaczem, zbierał velo przypowiedok posłowie, był też nowinarium, a jeszcze okrem toho, z ohledu na publiczne samookreślenie się, jak Rusin był wyszmarany z obszerstwa ukraińskich pisateli w 2008 roku. Kto był w dawnych czasach w Użhorodzie, może pamiętać jego bołd z książkami w centrum Użhoroda. Iwan Petrowcy, znany, wydatny, współczesny poeta i pisatel z Podkarpacia. 1946 rok, też wczorajszy data, to data narodzenia Stefana Suchoho, rosyjskiego poety, też prozaika i dramatyka. Wrodził się w Nechwal Polanci, to okres humenny, jest pedagogom, metodykom rosyjskiego języka. Laureat premii Aleksandra Duchnowicza w obszary rosyjskiej literatury z 2000 roku. Ciż pisał podręcznik, jego znany napisał podręcznik takie do wczynia w osnowni szkoli i velo inczych. 2014 rok wyszła zbirka basny, trzecie kryło. I dneśnia rocznica z 1823 roku to data narodzenia Iwana Mondoka, uczytela i żurnalist politycznego diacza na Podkarpackiej Rusy. I jeszcze jedna bardzo ważna data o jego uczeniku, którym był Andrij Kocka, już bym się dołał, a dnes rocznicę narodzenia z 1891 roku Beli Erdelija, Adalberta Erdelija, to tot, który razem z Bokszajem, między innymi,

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiuskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio.

0: Tak, Inferyt MSS do studia. Za to, że wyszło się nam iż czy jeden punkt dzisiejszego programu Trójświty, znaczy prognoza chwili. W Goryciach teper 1900 gradusiu, dost tepły wieczór, kiedy by smotryty na posledni czas i to ta najbliższa nicz, też będzie dost tepła. Temperatura padelem do 13. Ale słuchajcie, zaran 23 gradusiu w Goryciach, duże, duże sońca. W sredu taku zmniejsze, bo lem 25. Ale może popołudny, może zagrmity i perejdą bury. W czwartek lem do 19, w nocy uwaga się jak uzochłody, w piątnicy do 22, ale i w czwartek w piątnicy sońca dakus w Gorliciach bude. Idą do Polkowej z teper jeszcze 24 gradusy i to tam niczy już bude dos tepła. Następna jaka bude, och, lem do 18, bude temperatura padała, no i zaran witorok 30 gradusów na plusi w Polkowiciach, bardzo wiele sońca takój bez chmar. W sredu i w czwartek dakus się ochłodzi, bo lem 23 gradusy na plusi maksymalno, czastyczno niebo bude zachmarene, ale już jego bilsze bude na pewno w piatniciu i już bilsza temperatura, bo do 26 gradusów. Za to może się to ta jarwkińcy da jak jeszcze rozwinę. W Pieszowie teper 21 gradusiu, podobnie jak na Lemkowini, zaran i po zarane aż i horiaczo, może by powisty smutriacze na niedawne temperatury, bo zaran i po zarane 29 gradusiu w Pieszowie, w czwartek do 22 gradusiu, kusie ochłodyć w piatniciu, uż kusićka teplisze do 24. To te dwie najbliższe nocy z minimalną temperaturą 13-14 gradusiu. Trzy następne, na żal, już tak 10, no 8 gradusów za to iszczy. Trzeba pamiętać, że jar dopiero się rozstelat na naszych obszyriach. No to idziemy na Podkarpacie, do Mukaczewa. W Mukaczewie teper 21 gradusów i smotriu zaran po zarany po 29 gradusów. Na plusi, oczywidno, w sredu na pewno pohermit nad Podkarpacką Rusią. W czwartek się ochłodyt, maksymalna temperatura do 22 gradusów, w piatniciu do 24, ale od czwartka już velo sońca, tak jak i na premier zaran. A idąc na piłniczno-schidni Madziary do seła Komloszka, tam teper 21 gradusów. O, już bym może nie perebił, ale perebił 30. Zaran 30 w Komloszki, duże sońca w sredu 31 i duże sońca i popołudny. Budut Peruna bude hrmiło. Czwartek i w piatniciu tak schodniejsze 23 i poslidą no 25 gradusów od czwartka też bude duże sońce. Zresztą w sredu też one braknie. To, że buri w Mukaczowi, w Komloszci, w Pieszowicy, w Goliciach, to druga sprawa i może by powisty no, meteorologiczno oprawdana, kiedyże tak się oteplit mojego speka, no, ale to jeszcze tak jej nie nazywajmy. W ruskim Krestuli teper jeszcze 26 gradusów. Słuchajcie, zaran 31, samo sońce. W sredu 33, samo sońce. A na jedno chmarka. W czwartek, w piatniciu do 27 w ruskim Keresturi. Za to może faktycznie już pomaleńko może takie by sytuacje, że pomału to ta jar już zaczyna być jariu i maje jeszcze tot jeden neciły już miesiąc, żeby się perorodyty w lito, a jak bude w liti, a w liti budeme narikaty, że horiaczo, bo tak wse jest. Drodzy radiosłuchacze, pomaleńko budu się z wami praszczał w programie Tyry Świt, ale to lem na paru minut, tak lem, żeby może powisty zmienity gierok i preobleczy się w redaktora programu Słowowicia, na jaki już teper bardzo kraśni proszę po 9 godzinie w Radiu Lem FM, a to był program Tyry Świt z Podwarszawskiego studia Radia Lem FM na żywo, za jaki bars, ale to bars wam kraśni. Dziękuję, ostawajcie razem z Radiom Lem FM.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świt wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: na Три Голоси
2: в радіо
1: Lem FM.
0: Три світи
2: від понеділка до п'ятниці
1: в робочий день.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukov.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na i sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowane.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josef.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znakom.

No i wertamy do słowici, a ja od raz taką posłowicią zacznę, że dobry furman to i w misce nawerne. No i ja za to nawerno do poprzedniego programu, w którym z wami siedzieli o takich słowach, które hej, bo słowniku popry sobie stoją w, założmy, w słowniku co postawione dwa języki, no ale one mają tak subtelne, minimalne, niżne, delikatne różnice w odtenie nasyczenia może do jakichś innych emocji w każdym języku i my sobie tak by siedzieli o doli i niedoli, dola i niedola, choć dola też jest horbata, a niedola to już czysto źli. Cytisz, że idziemy do chysz i o sami chyże, że ciężko, że bardzo często jest ciemlena na pewnym polskim języku, jak szosy stare ze skansenia. No a w nas chyże, to chyże, prosto. Ale dobry, no i czytam materiński język i teper do czego idu. Bo zaz na żaliem czuł to słowo bardzo złe i niedobre. To znaczy chory, ale to nie w takiej formie, jakiej wypowiłem, już w tej formie, która zdaje się być rezultatem, efektom no, asymilacyjnych procesów w lemkiwskim języku, bo czułem, że ktoś przyszedł w chory. Ojoj, strasznie mnie to kole w ucha i to nasze chory, które może powisty sąd w cerkwi, a może widzimy do jaki perechlat chory i tak dalsze, one się nie jak nie tiachmlat z chorami, bo to taki prymir słowa, które cisz wchodzi w nasze toty rozważania z tamtego tyżnia, de jakby perewesty z lemkiwskiego hor na każdy inny język, to jasne, że będzie chodziło o to geograficzny, topograficzny, krajoznawczy, krajewidowy wymiar, ta taką obszar, która związana jest, która na pewno jest neutralna może w ten sposób, ale dałem wam premier, że w nas hor to już dasz to incze. To idziemy do sebe, to nelem hor i werch, to nelem, że idę się hor i doło i raz ciasze, raz lekrze, ale to i chaty do swoich, do miścia pochodzenia, do wieczyzny, do ciuzniny, na lemkowinu, wertania do świta, jaki był prorwany. No i z toho się jakosy tak... wywiązała mi się taka jedna dyskusja, pouczyłem jej z dyskusją z komunikatorą na komunikatorach sperzed paru tygodni, a jeszcze do tego nawernu, że o tej opozycji hy i hy, bo często ono bardzo inaczej zmienia sens słowa. No i przypomnę wam paru takich premierów, które de hy i hy, to ta opozycja, to rozróżnienia w lemkiwskim języku jest bardzo, ale to bardzo ważne. Za to puszczę muzyku i od niedługa wertamy.

I nyć sobie dojdemy do tej opozycji chory i paru inczek sobie jeszcze prywedemy. To drogi radiosłuchacze, ja teper może zacznę od kuzdaku z czegoś inczego. O pożyczonych słowach, w których występuje ch, w zależnie w jakim języku, ale czasem też wchodzi g, bo trzeba rozróżnić h i ch, to tą pozycję, którą asymilujemy z polskiego języka, ale też trzeba pamiętać, że mamy zwuk g w lemkiwskim języku. No dobry, to znamy, że już takie mamy. I tu, kiedy idę o sopostawienia polskiego i lemkiwskiego języka, to trzeba powiedzieć, że h nie występuje w polskim języku. Czasem jest wymowlany na tak zwanych kresach, to znaczy na schidnich obszarach występowania polskiego języka. Poza granicami, to też idę o to historyczne polskie Zemli, ale w normatywnym polskim języku już one znajdziemy. Znajdziemy oczywiście w białoruskim, w ukraińskim, słowackim, czeskim, rusyńskim oczywiście, ale polskim nie znajdziemy. Od tale idę to tam asymilacja. Oczywiście G i H jak najbardziej we wszystkich językach znajdziemy. I tu lem tak, kiedy takie przypomnienia albo uporządkowania to, o czym dnes byłby się dumał. No bo to odróżnia lemkiwskie od polskiego. W polskim h i ch nasze, z naszego punktu widzenia, zwucza dnes tak samo. Za to w polskim języku zapiszamy może i handel, hokej, harmonia tak samo, ale wymówimy na początku tak samo jak w tych słowach, które zaczynają się od H, znaczy handel, hokej i harmonia. No i tu trzeba podkreślić, że to rozróżnienie na H i H jest absolutnie w lemkiwskim. To nie są dwa takie samo zwuki, aż i etymologiczno. Tudzież trzeba powiedzieć, że mamy różne to warstwo tych pożyczok, tych zapożyczeń, za to, że cudze słowa wchodzili w różnych etapach historii rozwitku lemkiwskiego języka. To znaczy nie w jednym czasie i nie jedną drogą. Mamy to te starsze pożyczki, przede wszystkim z maďarskiego, z niemieckiego, ze słowackiego. Tu idę przez to karpacki kontekst, przez handlowanie, przez wojsko, administrację. Już żyliśmy w Kińcy, w Austro-Madiarach. No to ta sztodennist, można powiedzieć, instytucjonalna dawnej austro-madiarskiej monarchii. No jest to ta nowsza warstwa, znaczy internacjonalne słowa z angielskiego, francuskiego, międzynarodowe terminy, czy sportowe, czy techniczne, czy kulturalne. No i one przychodzą przez szkoły, przez media, teper przez internet, czy przez też inny język. No i tu też za to trzeba sobie zadać zadanie, czemu jak raz piszemy tak w lemkiwskim języku, bo od kale przyszło słowo. Kiedy przyszło to słowo, czy przyszło bardziej przez bezpośredni językowy kontakt, to językowy granicy, przez pismo i tak dalej, i tak dalej. No i wezmę sobie takie mi się bardzo od premier podobać pohar. Bo to możemy sobie postawić z maďarskim czy słowackim, w którym też się naszło z maďarskiego pohar i polskim puchar. Tu widzimy tę opozycję, że mamy pohar, a polski puchar. No i tu widno to różnicę, za to, że nasze pohar to jest absolutnie, mamy, czujemy bardzo dobry h, a polski język pisze w tą stronę puchar z tym głuchym h. No i tym siarynie, że lemkiwski pohar zachował typ zwuku bliższy tomu maďarskomu i za to jest zapisywany przez H. Pohar, poharyk, poharczyk. Nic, pidemy dalej świtą, czerkniemy się poharykom. Bardzo dobry. To czujemy, no i to jest od prymi, że polskie puchar i lemkiwskie pohar to nelem incza. Na bukwa to są dwa różne sposoby przyjęty czuże słowo, bo polski język przyciągnął do swojej wymowy, aż i zapisuje przez tak zwany CH, a w lemkiwskim jest H.
taki podobny przykład, ale na słowiańskim grunti to puchacz. Tu etymologia, znate to ta puchacz sowacy, jak tam ornitologiczne. To mamy słowiańskie, ono jest wywodzone z takiego zwuku puchu, że tak puchu, puchu, tak by mał to ptach wydawać taki zwuk i od toho mał by byty puchacz. Ale zas polski język przyciągnął go do swojej wymowy, aż i zapisuje przez tak zwane C. Aha. No i to są to te słowa, które można powiedzieć w starszej dobie adaptowali i adoptowali się w pojednych językach, ale wezmę sobie taki przykład jak husar. Kiedybyśmy sobie tu postawili z polskim językiem, to mamy husarz, husarz, husaria. Ono ma związek z kawalerią, z... Etymologia zresztą różnie jest objaśniana. Najczęściej wkazuje się tam do rogu czerez jak raz madziarskie husar. To było związane pierwotno z takim bojownikom, z binykom, piratom, dach to taki. No i za dżerełami tu trzeba powiedzieć, że to raczej z madziarskiego przyszło w kontekście seredwicznej toj konnyci, madziarskiej konnyci. I tu zas mamy podobny premier de to husar i husarz, tam jeszcze miękkie R na kince, o czym świadczy RZ w polskim języku, że to H i choć w polskim zapisywane czeres H, to i tak będzie wymawialne czeres H. Ale mamy też takie starsze pożyczki z niemieckiego języka. Takie słowo jak gwer, czy maszyn, gwer. Tu jak raz są przykłady z G. Znaczy to następne zaświadczenie tego, że dźwięk G w nas przede wszystkim w zapożyczeniach bardzo dobry się mał. Ach, to by powiem, że tu wernu do naszych besid cy grupa. To my o tym besidowali dobrych parunacet programił tomu. Tu jak raz to ta pożyczka bezpośrednio priamo daje nam niemieckie gewer, znaczy tot karabin, to tu strilbu. Etymologiczno to tiż militarno-wojskowe, taka oborona. No i gewer to się stało takim standardowym określeniem na to wojskowe uróża. I tu widzicie, choć możliwe, że G już dawniejsze, 200 roki temu nie było takie popularne, ponieważ ciszym to kiedyś objaśniam, że kiedyś maliśmy G, które przeszło jak raz w H, ale tu przy pożyczaniu do jakichś słów, które wchodzą z innych języków, to G idę tak, jak jest w oryginalnym języku. Tu, kiedy sobie możemy posmutnić handel, następne niemieckie słowo, etymologicznie wywodzi to słowo, przyjmijmy jedną z teorii, że od niemieckiego hand, znaczy to ruka, znaczy, że się kolisy handel znaczyło передавання даж то з руки до руки, от але мами то гандлювання зв'язане з руком. I tu pewno podobna sytuacja jak z tym husarium, że tu przydało się może powiedzieć dosłownie pił słowa o tym, jak w niemieckim języku, bo w niemieckim języku to naczelne H, ono nie jest takie czysto jak nasze H, ale ono jest takie bardziej garłowe, bardziej zadniojazykowe, za to i przyjęte było jak handlowania do lemkijskiego języka czereseha. I załóżmy, że to pożyczkę, językowo pożyczkę to starsza doba, wezmę sobie, że to 200, 300, 400, może nie znam, 500 roki temu. A kiedy idę, mamy też nowe pożyczkę i nowe ich jest bardzo wiele, w związku z tym, że się technologia rozwija, że się świat rozwija, stajemy się globalnym sełom, za to już mało kto wydumuje, choć są takie języki, które mają tendencję, wydumuje i adaptuje do swojego języka dane słowo, kiedy
że już ono było wydumane, winno przyswoić do swoich językowych pryncypiów. Ja tu mam takie słowo hokej z angielskiego, to ta etymologia ciszy jest niepewna, bardzo często się go uczy z francuskim słowem, które by oznaczało taki pasterski kij, albo taki zakrylenej kij. No i tu też mamy paru różnych modeli, bo jak sobie posmotrymy na różne języki, to choć w polskim jest zapisane przez H, no to jak znamy, będzie wymówione przez H. Ale rosyjski język przyjął go jak przez H. Hakiej, hakiejny i tak dalsze. To są aż i pisze przez H. Tu lemkiewski model wskazuje, że tego roda zapożyczenia, kiedyże zaczynają się od H, to i tak ho prynymamy. Tu mi przychodzi skoro słowo hamburger do myśli o tyłko, że to mięso, no idę oczywiście od niemieckiego miasta Hamburg, no i od toho no pochodzi, ale tu już teraz wnuty, że tam mamy i h i g. I h mamy jeden do jednego zapożyczone i g, Hamburg. R, który tu też zaświadcza o tym, że kiedy w tym pierwotnym języku, oryginalnym języku mamy H, czy mamy G, to tak samo przyjmujemy go do języka. No i w końcu idźmy sobie do tych naszych. Pierwsze może dwa słowa. Znamy, że mamy H. Znamy, że mamy H. Znamy też, że mamy G. I różni, i to są dla nas w lemkiewskim języku trzy absolutnie różne możesz powisty dnes niepowiązane aż tak ze sobą zwłokę. Oczywiście H i G. One budu, da jak powiązane o kiłko, to, że mamy H w dnešnim języku, to pochodzi od dawnego jeszcze prasłowiańskiego, czy w późniejszej dobie słowiańskiego. G, no ale smutne się, co robi ta pozycja, to osobista linia H i H. Mamy chory i chory, to mene kole fucha, o których użyjem poił chory, jak prostir, jak dasz to swoje, jak swoje strony, jak krajewy, no i chory. Chory ansambli, śpiewacze ansambli, jedna bukwa i czysto incze słowo. No i kiedybyśmy sobie tak dalsze iśli w to te premiery, to chyba się dach to ze mną będę chodził, że nie będę ze mną chodził, bo chodyty i chodyty to praktyczne różnicia. No może i złuczyć dla takiego, kto nie czuje tej różnicy hejcha, ale po lemkiewsku to absolutno dwa różne czasosłowa. Chodyty i chodyty. Chodyty możesz do szkoły, chodyty możesz po chorach też możesz chodyty. Możesz chodyty i po chorach, kiedy się idę od jednego choru do drugiego choru, ale już ciężko będzie chodyty po chorach czy po chorach, bo chodyty czy chodyty się pasowaty, byty w jedno z dumkami z takim. Chodyty. I chodyty, tu trzeba pamiętać. No i tak samo jest z takim jednym przydawnikom, bo na primir w chorach czasom jest chłodno, tak? Ale czasom, jak się idę, tak ci jeden, jest i chłodno. Znaczy dwa przydawniki, które sobie postawimy, które znaczy czysto inczy, określają czysto inczy obszary. Możesz być tak to chłodny i ale może być chłodny, studenny, zimny den, tak? To są codzienne dwa słowa, dwa przydawniki, ale chłodny człowiek to nie to, co. Chłodny człowiek. Trzeba o tym pamiętać. Pewno miałbym jeszcze paru takich premierów
Котрі би мали колоти барс, але то барс в уха, не знам, то є так як хуста сметана, ні, то хуста, сметана то сметана, сметана є густа, хуста то річ, так, а густа то тіж придавник, то деяка прикмета, як видиме, що гори, то не гор, ходити, то не ходити, голодний, то не холодний, а хуста, то не густа. Оз новішої лексик. Маме викричник гей, або як з дачем się згаджаме, бесідуємо гей. Єст слово, котре прийшло з англійського язика, гей, а то значить уж чисто, інше. Jedna крисочка в прибукві і значить чисто, чисто інше. І ще може jeden примір, то барс цікавий в тим аспекті, що маємо гроші. Tu aż się zazrył do słownika pod redakcją profesora Lenzy Schweifer, jak to ono się rozrywa. Mamy groszy, groszy pieniazi, zahalno, tym, czym płatymy. Groszy, zarablamy groszy, ale jest to i to fajnie, bardzo się cieszę, że się jawiło, że są też groszy. Jedna etymologia idzie dokładnie od toho samego niemieckiego słowa, a jednak znaczy to inaczej. Groszy to są to te albo drobne groszy, albo groszy, tak jak w Polsce mamy złotiłku, która dzieli się na 100 groszy. No i tu jest, to jest bardzo ciekawy premier de tisz, h i g z etymologicznie jednego drzewa robić tak, tak mecyi, które zmieniają sens słowa. Groszy, groszy i groszy. Ale ma naszło im jedno słowo, które i zapisywane przez H i przez G, bude mało to znaczyna. Ono jest wariantywne. To takie jak hr albo hr. To wist, nowina, informacja, może powisty, taka fama, albo dasz to w to tu stronu. Zresztą jest taki frazoglis. Dobry hr się po nas wlecze, płanny peret nas ne wtecze. A to jak raz wziąłem z kontekstu słownika lemkiwskiego języka. No i cóż, trzeba mi kinczyty. Widzieliśmy, że Bóg h, g, h w lemkiwskim nesu, taką prawopisną prikraską, to nie są sposoby, to są sposoby, żeby zapisać inczy zwuk. Jest chram, jest gram, ja gram i jest jeden gram. To są trzy różne słowa, trzy różne sposoby, żeby wyrazić i rozróżnić to h, to h, to g. I o tym pamiętajcie. A to była Słowowicia, Besiduał Demko Trochanowski. Słowowicia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowicie.

0: Komar kostit.
1: Komar kostit.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kipoczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Radby się żonety.
6: Owatrzejk premieruje.
7: Radby drużbą
8: byty.

106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkołyci, Lemkiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyły mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknem, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jako homeny nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.